Johnny Matanga cha maman gan tonsona. Maman Jonku. Jonku Hubert. Johnny Matanga cha maman alama. Hubert Jonku.

0: Za fonde ke luka munga mamba tila kwi na peze munga balushu na ndune uta ibarala. Tunga nanya? Nzoni la kwi na siwa? D'accord.
1: Tangani.